0: Mada Piri Pazochitika
1: Malawi omwe antamangitsidwa mudzikola South Africa chifukwa chokhala mudzikolo opanda mapepala akupititsidwa ku Malawi kuti timve zambiri za momwe ntchito ikuyendera pano tene ndi mkulu wa nthambi yona za mavuto kwa madzidzidzi ya Dodma ku Malawi.